0: Wiadomości.
1: Trwa rekrutacja do Akademii Aktywnych Liderów Polonijnych. W imieniu Stowarzyszenia Aktywny Dialog przekazujemy informację dotyczącą rekrutacji do Akademii Aktywnych Liderów Polonijnych, 10-dniowego programu szkoleniowego dla dorosłych liderów polonijnych z Europy, osoby aktywnie działające w środowiskach polonijnych. Pełna treść ogłoszenia dotycząca wydarzenia, które odbędzie się w Warszawie w dniach od 15 do 24 sierpnia bieżącego roku, znajduje się na stronie www.aktywnydialog.pl. 25 lipca o godzinie 8 w kościele pod wezwaniem świętego Michała w Irt rozpocznie się msza święta w intencji poległych pod Mohaczem bohaterów obu narodów, Polski i Węgier, w 500. rocznicę dołączenia polskich oddziałów pomocniczych do wyruszających pod Mohacz wojsk węgierskich pod wodzą króla Ludwika II. Po mszy świętej spotkanie przy tablicy pamiątkowej, na które zaprasza tamtejsze polsko-węgierskie stowarzyszenie kulturalne. 26 w ostatnią niedzielę lipca o godzinie 11 rozpocznie się tradycyjny doroczny odpust na ruinach najstarszej polskiej wsi na Węgrzech, czyli w Derenku. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego ogłasza nabór wniosków stypendialnych w ramach zadania publicznego pod nazwą Program Stypendialny PL Plus Aktywny Student. O stypendium mogą ubiegać się studenci polskiego pochodzenia podejmujący naukę w następujących krajach: Czechy, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Estonia, Kazachstan, Węgry, Armenia, Gruzja oraz inne, m.in. Rumunia, Bułgaria, Serbia, Bośnia i Chorwacja. Nabór wniosków w tym etapie będzie trwał od 19 maja do 30 sierpnia. W dniach od 27 lipca do 7 sierpnia uczniowie Ogólnokrajowej Uzupełniającej Szkoły Polskiej i Przedszkola na Węgrzech przebywali będą w Borach Tucholskich na obozie językowym organizowanym wspólnie ze Stowarzyszeniem Klanza. Przez całe lato, aż do 22 września, Polski Dom Kultury na Węgrzech, oddział OHEDZ 11, zaprasza do budapeszteńskiego Domu Polskiego do oglądania wystawy fotograficznej Żywe Obrazy, pochodzącej ze zbiorów Fundacji 9 Sił. Ciekawy letni program w Segedynie. Od 12 lipca do 16 sierpnia z udziałem polskich zespołów ludowych odbywał się będzie w Segedynie przed miejscowym Muzeum Festiwal Narodów Europy. I tak 12 lipca występował będzie zespół pieśni i tańca Pogórzanie ze Strzyżowa. 15 lipca zespół ludowy Baldrzychowice z Baldrzychowic. 19 lipca Krotoszanie z Krotoszyna. 26 lipca międzyszkolny zespół Krakowiak z Krakowa. 9 sierpnia zespół pieśni i tańca Leliwa z Leżańska i 16 sierpnia zespół pieśni i tańca Chludowianie z Chudowej. Do 27 września w Muzeum Świętego Stefana w Sejcze Szwagirwar można oglądać wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II w rytmie lubelszczyzny. Wystawa fotografii Smaki i doświadczenia kulturalne w Instytucie Polskim. Polska Organizacja Turystyczna i Instytut Polski wspólnie zorganizowały w Budapeszcie wystawę fotograficzną w rytmie lubelszczyzny, prezentującą piękno przyrody, dziedzictwo kulturowe, gastronomię i żywe tradycje województwa lubelskiego. Wystawę można zwiedzać w Instytucie Polskim w Budapeszcie do końca wakacji. No i kolejne informacje dla spacerujących. Na ogrodzeniu Ambasady Polskiej w Budapeszcie przez całą dobę można oglądać fotograficzną wystawę plenerową przygotowaną we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną pod hasłem Cztery pory roku. Wystawę plenerową Ambasady Polskiej oraz Polskiej Organizacji Turystycznej planszę Polska Nieoczywista przez całe lato można oglądać na płocie Domu Polskiego w 10 dzielnicy Budapesztu przy rogu ulic Kier i Ohej 11. A na wystawę tę zaprasza Polski Dom Kultury na Węgrzech. Tyle bieżących informacji. Północno-wschodnie Węgry. Nieopodal granicy węgiersko-słowackiej na terenach Parku Narodowego Oktelek pozostały ruiny Derenku, miejsca uważanego na Węgrzech za najstarszą polską wieś. W nadchodzącą niedzielę odbędzie się tam odpust polonijny. 26 lipca oficjalnie po raz 32 na dręczańskim wzgórzu przy kaplicy, gdzie kiedyś stał kościół świętego Szymona Judy Tadeusza, a gdzie w 1994 roku staraniem potomków dręczan postawiono polską kapliczkę, przy ołtarzu z powitym zielenią Parku Narodowego Oktelek odbywał się będzie doroczny odpust polonijny. Zajdą się tam niestety już nielicznie żyjący potomkowie dręczan, ich węgierscy przyjaciele, goście z Polski, przedstawiciele polskich samorządów narodowościowych, przede wszystkim z Komitetu BOS, z przedstawicielami Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech. Odpust o godzinie 10.30 rozpoczną uroczyste powitania i wystąpienia, a o godzinie 11.30 rozpocznie się polsko-węgierska msza święta odpustowa, sprawowana przez polskich i węgierskich duchownych. Następnie na cmentarzu po krótkiej modlitwie za dusze spoczywających tam ponad 2000 dręczan złożone zostaną wieńce i kwiaty. Poniżej na polanie jak zawsze rozbite będą namioty, a na scenie plenerowej wystąpią polscy artyści z zespołu regionalnego Mali Miętusianie z Miętusowa na Podhalu i zespołu regionalnego Mała Koronka.

0: na Węgrzech. Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech, a wszystko to przy wsparciu Funduszu Rządowego imienia Betlena Gabora oraz, co bardzo ważne, pod honorowym patronatem marszałka województwa małopolskiego, pana Łukasza Smułki i nadzwyczajnym partnerstwie Małopolski. Organizatorem Deręckiego Odpustu od 3 lat jest Stowarzyszenie Dziedzictwa Deręku, ale w tym roku przy niecodziennym wsparciu klubu imienia Władysława Zamoyskiego w Zakopanem. W ostatnią niedzielę lipca w Deręku, na ruinach najstarszej polskiej wsi, odbywa się tradycyjnie odpust. Kto w tym roku organizuje odpust? Bo słyszę również o pewnym wsparciu z Polski.
1: Z Polski, mam nadzieję, jest to wsparcie finansowe, ale nie tylko. Jak zwykle weźmie w tym udział, jak osoby, które już brały udział w odpuście w Deręku, wiedzą, że przybywają tam z Białki, z okolic Zakopanego, całe grupy górali. W tym roku będzie to samo. Nawet marszałek województwa obiecał pomoc finansową właśnie dla odpustu w Deręku. Natomiast głównym organizatorem już od 3 lat jest Stowarzyszenie Spuścizny Deręku. To było bardzo ważne. Kiedyś organizatorem był samorząd ogólnokrajowy. Ogólnokrajowy nadal uczestniczy finansowo. Natomiast samą organizacją i słusznie zajmuje się tamtejsze stowarzyszenie, którego celem jest utrzymanie tradycji deręckich.
0: A jak wyglądają sprawy, które od lat są wiecznie aktualne i wiecznie trudne do załatwienia? A mianowicie chodzi o tereny, na których jest cmentarz, najstarszy, jakby nie było, polski cmentarz na Węgrzech. 2000 dusz tam spoczywa. Gdzie znajdują się ruiny dawnej szkoły. Jak to wygląda w tej chwili? Jak ta sprawa, w którym momencie ona jest?
1: Pani też wie, że to od lat próbujemy załatwić. I od lat to jest po prostu śmieszne, bo to była walka z wiatrakami od jednej instytucji do drugiej. Parę razy zresztą o tym rozmawiałyśmy. Odsyłają nas. W tym roku mamy już, nie jest to milowy krok, ale jednak jest jakiś krok. Jesteśmy tuż od sprawy rozwiązania opieki samorządu nad cmentarzem w Deręku. Samorządu krajowego. Bo o to walczyliśmy, żeby nam przyznano prawo. Wtedy możemy tam bez szczególnych zezwoleń i dokumentów odnawiać, zadbać o ten teren. Dla nas to jest bardzo ważne. W tym roku udało nam się, na razie jeszcze oficjalnie nie jesteśmy kuratorem, czy nie wiem, jakby to nazwać, nie dozorujemy tego. Oczywiście, ale mówię, to było już ze wszystkich stron próbowaliśmy. Co nam się udało załatwić, to, że w tym roku odnowimy wszystkie krzyże na cmentarzu. I to udało nam się wreszcie załatwić to, że pozwolono nam nie tylko wymienić krzyże, ale ustawić je w betonie. One dotąd stały w ziemi, przez to bardzo szybko murszały, kruszały i były w bardzo złym stanie. Z tego jesteśmy bardzo dumni i oczywiście uwieńczeniem tego jest też ufundowana przez samorząd ogólnokrajowy ogromna tablica informacyjna o cmentarzu w Deręku, o spuściźnie Deręku. Ona będzie umieszczona w Sygliget przed Domem Informacji Turystycznej, żeby każdy, kto tam przyjeżdża, widział, że warto jeszcze trochę dalej się pofatygować i tam jest bardzo dla nas, dla Polaków, ważne miejsce.
0: Proszę Państwa, a tym osobom, które nie słuchały nas wcześniej i nie wiedzą, dlaczego Białorimie, że tak trudno, otóż proszę Państwa, teren leży na terenie Parku Narodowego i to są określone przepisy, wymogi, zwyczaje.
1: Stąd właśnie przez lata ciągnie się ta sprawa, ponieważ Park Narodowy przekierował nas do Funduszu Ziemi Narodowego, Fundusz Ziemi do Leśnictwa i każda z tych instytucji, korzystając z tego, że może zepchnąć sprawę na inną, parę lat to trwało, ale ja powiedziałam, że wszystko jedno, niech trwa 50 lat, ale nie ustąpimy. Odrzucali wniosek, ponawialiśmy. Ta instytucja, nie to inna. Także teraz widzę, że jakoś sprawa się ruszyła. Myśmy parokrotnie powoływali się na to, że przecież nam nie chodzi o to, że dostaniemy na własność kawałek ziemi, tylko żebyśmy mieli prawa do opieki nad tym, prawa do inwestowania, bo to jednak jest inwestycja.
2: Nie można konkursu.
1: Otóż to i dlatego ja sądzę, że może w tym roku, mam nadzieję, że nowy rząd będzie patrzył też na to przychylnie. To jest też jeszcze jedna z tych rzeczy, które nasza rzeczniczka na tej długiej liście naszych próśb ma do załatwienia.
0: Daj Boże, żeby jej się to udało. A moim i Państwa gościem programu 4 Publicznego Radia Węgierskiego była pani przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech, pani Maria Felfeldi. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.

0: Proszę księdza, odpust przed nami. Przyjadą goście z Polski, zapowiedzieli się, to bardzo piękne. Przyjeżdżają ze sztandarami górale z miejscowości, gdzie kiedyś mieszkali dawni przodkowie Dręczan. Będzie na pewno bardzo zacnie, ale proszę księdza, Deręcz to w jakiś sposób również przesłanie dla nas Polaków tu mieszkających.
1: Tak, właśnie w ten sposób warto na to spojrzeć, że pewna idea, która nie tylko jest elementem historycznym, bo odtwarzamy pewną historię, przypominamy sobie i następnym przez nas pokoleniom, że taka historia się odbyła, ale to, że jaka jest droga życia człowieka. To jest zawsze refleksja dla nas żyjących, gdy patrzymy wstecz i na takie wydarzenia i na takie miejsca. Wydarzeniem była emigracja, to wyjście ze swoich domów i przyjazd tutaj też w nieznane, choć to nie jest odległościowo, to nie jest jakaś wielka droga, ale w nieznane. I zaczęcie życia od nowa, niejako. Choć tych rodzin z Białki Tatrzańskiej i okolic falami było sporo. Tak więc oni tutaj zasiedlili ten teren Dereńku i okolic, że ci Polacy tutaj mogli funkcjonować. Ale patrząc teraz historycznie, no też nie mieli łatwo pod względem takim i życiowym, bytowym. Podhale w tamtym okresie, to było ponad 300 lat temu, każdy chciał, myślał o poprawie swojego życia, że może jak pojadę w nieznane, to może tam być lepiej. Zawsze nas ciągnie. Gdzie taka możliwość, jeżeli mamy rodzinę, mamy jakąś, myślimy o przyszłości, to żeby było lepiej. No i też ten element pragnienia i nadziei na lepsze jutro, tak jak mówimy, żeby było lepsze jutro. No i to się z tym wiązało, z taką emigracją. Ale różnie jest. I też widzimy, że ten teren, do którego zostali zaproszeni, no aż tak mlekiem i miodem spływający nie był. To była po prostu miejsce ciężkiej pracy.
0: Trzeba było patrzeć na to, że oddalone od miejscowości, gdziekolwiek można było znaleźć pracę. Stąd na Słowację obecną wyjeżdżali. Te ziemie nie były rodzajnymi ziemiami. To nie były gleby, które dawały nie wiadomo jakie możliwości życiowe.
1: Jak wiemy teraz, to są wzniesienia, górki, lasy.
0: Piękne.
1: Bardzo ładnie to wygląda, ale do życia takiego codziennego, by utrzymać rodzinę, by myśleć o przyszłości, trudny czas i trudne miejsce, wymagające. Ale no tak ludzie, którzy byli zahartowani już tam u siebie, przyszli z tym hartem ducha i w to miejsce. Walorem tego jest, i to przebija się, że tworzyli wspólnotę, zwartą grupę pod względem etnicznym, językowym, kulturowym. My tam odkrywamy przez jakiś czas właśnie, że to zostało, że starali się wiedzieć, skąd przybyliśmy. I znakiem tego jest ta kapliczka, chociaż ona jest jakby wtórna w stosunku do tego, co było tam wcześniej.
0: Wcześniej tam stał kościół i w tym miejscu w 90-tych latach staraniem potomków Dręczan stanęła kaplica.
1: Tak, ale jakie jest imię? Jaki jest tytuł? Dlaczego tu przybywamy? Bo jest odpust dwóch apostołów, świętego Judy Tadeusza i Szymona. Taki sam kościół, takie samo wezwanie jest w Białce Tatrzańskiej. Stricte, od kilkuset lat. To jest łączenie historii. To jest jeden element. Zobaczmy, jak człowiek funkcjonuje, w jaki sposób się odnosi do swojej ziemi rodzinnej, z której wyszedł w nowej przestrzeni, że chce zbudować swój dom na nowo, na tych też warunkach czy fundamentach, które już zna, które już były, które mu pozwalały się rozwinąć. I to zostawia. To jest jeden element. I ten odpust, i ta kaplica, to wezwanie. Tak bardzo symbolicznie, ale drugim miejscem jest cmentarz. To jest dla nas bardzo ważne miejsce.
0: Który wreszcie będzie mógł być odnowiony po raz kolejny.
1: Niedawno była wystawa dotycząca cmentarza, a szczególnie opis, kto leży na tym cmentarzu. Jak te nazwiska rodowe się pokrywają z tymi nazwiskami rodowymi z Białki Tatrzańskiej. Ale symptomatyczne jest to i jaki jest zakres, kto został pochowany. przede wszystkim dzieci. Zobaczmy, myślimy o przyszłości, o rozwoju, a odchodzą rodzicom ich małe dzieci i tam zostały pochowane. Następne pokolenia też przeżywają te różne historie. To jest symptomatyczne, bo w takich falach emigracyjnych, ja pamiętam taką historię i ona jest autentyczna w Brazylii, że w pierwszym okresie, jak właśnie te z tych terenów Podkarpacia, Galicji, wyjeżdżali ludzie w XIX wieku do Brazylii, bo byli też tam zapraszani przez takich emisariuszy, bo chciano wykorzystać ten moment ich trudnej sytuacji bytowej, by zasiedlić tereny południowej Brazylii. I jednym z miejsc jest cmentarz. W pierwszym okresie bardzo wysoka umieralność dzieci. Gdy tam przyjeżdżali, przypływali statkami, później była kwarantanna na wyspie, a później dopiero na kontynent. I jest jeden cmentarz, najstarszy, gdzie jest duża rzesza pochowanych dzieci. I są to pewne takie sytuacje, które pobudzają nas do refleksji, że droga emigracyjna, którą się człowiek podejmuje, nie jest łatwą. To może jest narażone na różne sytuacje i to trzeba brać pod uwagę. Z jednej strony myślimy o swojej przyszłości, o lepszym bycie, o lepszym chlebie. To jest takie naturalne, ale z drugiej strony to są ogromne wyzwania i jednym z takich elementów jest ta właśnie sytuacja, ale to są i tęsknoty, to są więzi rodzinne, to też jest wejście w nową sytuację kulturową, jak się dogadać z tymi, porozumieć z tymi ludźmi, którzy są wokół, sąsiadami, czy być otwartym, czy bardziej zachowawczym, jak te układy i układziki będą się realizowały. Jest wiele, wiele, wiele rzeczy. I dlatego też dla Polaków takim bardzo ważnym symbolem i znakiem jest wiara. Ona nas łączy i umacnia, ale zarazem mówi, kim jestem i daje poczucie tożsamości, ważności, że nie jestem tylko człowiekiem na marginesie życia społecznego, czy nieraz polska emigracja to odczuwa w różnych krajach, ale także jestem podmiotem, nie przedmiotem, tylko podmiotem. I tak na marginesie jeszcze dodając, my tu jako Polacy na Węgrzech, jako emigracja, całkiem dobrze się czujemy wśród naszych Węgrów. Oni nas przyjęli inaczej, niż się przyjmuje emigrantów w różnych krajach i polskich emigrantów. To my to wiemy. Za to trzeba Węgrom umieć podziękować.
0: Mówił proboszcz polskiej parafii personalnej na Węgrzech ksiądz Krzysztof Grzelek.

a wszystkiemu temu od lat nadzwyczajności dodaje sama okolica. Podwórki podobne do polskiego Podhala, klarowne powietrze, zapach ziół, zmurszałe, pamiętające dręczańską historię śliwy i grusze, symbolicznie zaznaczone miejsca dawnych zagród. Odbudowany niegdyś przez Ogólnokrajowy Samorząd Polski budynek szkoły, gdzie od kilku lat znajduje się wystawa poświęcona tamtejszemu spisko-dręczańsko-węgierskiemu życiu. Kapliczka i dawny krzyż. Sercem znaczona i potem płynąca praca gospodarzy odpustu. Krzątanina ludzi, za sprawą których Deręk chociaż w ten sposób ożywa. Pielgrzymowanie do ziemi praojców. Msza święta i radość w sercu. Góralskie śpiewy, przyjacielskie rozmowy i nadzieja na niezapomnienie. A przy tym wszystkim ciągle powracające pytania. Czymże po ponad 300 latach jest spisko-deręcka tożsamość i jak potoczą się losy deręckiej spuścizny?

0: Audycja powstała w MTWA w 2026 roku na zlecenie spółki akcyjnej non-profitowej Duna. W imieniu Tunde Trojan, Ryki Gamesz i kierownika produkcji Helgi Zila i realizatora akustycznego żegna się z Państwem autorka i mówiąca te słowa Bożena Bordańska-Sodojowa. Można nas słuchać ponownie ze strony internetowej mediaclick.hu. Do usłyszenia!
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Emisszia pozsegyana.

0: pod mraki gór swoim.
1: Pod mraki mrakawi bukowe listoczki, wracja sana wracja od swej frajer łoczki.
0: Ona w oknie stoi, ruczki zalamuje,
1: on pod wrchi żenie na